0: Ma chère mademoiselle, z ogromną dumą, tudzież przyjemnością, witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi jej obiad.
1: Gościem bądź, gościem bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w ukłonach wokół się będziemy giąć. Zupa dnia, z ostrych sos, służyć tutaj to nasz los. To jest pyszne, jeśli raczysz, skosztuj, uwierz, spytaj, naczyń. Śpiewać

dzik zamówimy w chwilę dwie. Porzuć strach na stół, racz spojrzeć, oto bankiet, patrz. Lęk i nuda precz znikają, gdy nas srebra zabawiają, żartów i świat.

gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć. Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź. Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym co nie służy, w jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby, lecz przepadły, odpłynęły hen. Niepotrzebni zakurzeni, 10 lat już rdzewiejemy, zamiast ćwiczyć styl i doskonalić fach. Cały Boży dzień leżymy w zamku, grubi i leniwi, lecz umiemy wciąż zadziwić.

żegnamy się od dziś. Żegnaj, służbo, żegnaj, Afryko, bo precz stąd czas mi iść. Ten smarkacz bardzo szaro gęsi się.

0: roboty, ale bezpośredniego kontaktu to nie miałeś.
1: No nie, ale lubię czasem zamknąć kachołki i chcę się sobie wyobrazić

tak są i upał i mróz. Z nich mieć miksturę, to byłby luz. Zima choć zimna też kusi pogodą, lecz ja w słońcu w końcu stać mogę się. Na

0: Niebo jest jak ze snu, gdy jesteście przy mnie tu. Toż to przecież jest cud, bo nie ma jak lód, lód wylecie.
1: Chyba mu powie.
2: Ani się waży.

0: załoga na morzu wiecie prym.
1: To Jake i piraci z Nibylandii.
0: Płyniemy za horyzont, ty także z nami płyń.
2: Kręcisz, kochanienka? Chyba nie powiesz, że cię nie kręci taki men?
3: Czy cię nie męci jego chód?
4: Czy zniechęcił, bo coś brudnego?

proszę. Mały z fizjonomią problem ma. Nasz niby półbóg i półgłówek też. Auć! Myślisz, że masz na mnie haka? Żarcik, weź stąd spadaj, cienki z ciebie leszcz.

0: nie będzie fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzać za tygrysem.
1: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
0: Słuchaj, ten fikaniec to w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskośpieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania?
2: Kiedy mnie

0: Słuchaj, cupaj w górę, czasem w bok. Choć płynie pod, ćwiczymy lot, przyciąga taniec wzrok. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok. Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno skręć. Mięśnie napręż jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed ciebie i teraz... Pełny luz.
1: Czy tak dobrze?
0: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty to czy łysy, prawdziwe z nich urwisy.

Nim owoc w łapkę chwycisz, nim go w końcu zjesz. Ostry znajdź patyczek, tak, teraz już wiesz. I choć na chwilę znikł, no to co, tym patykiem w mig dosięgniesz go. Maleńki błąd to zwykła rzecz, żeby zdobyć coś, trzeba tylko chcieć.

0: Otóż, gdy był z niego mały wiecz.
1: Gdy był ze mnie mały wiecz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanii ciężko było znieść.
1: Mówił o mnie, że wcham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co za wstyd!
0: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzył!
0: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
0: A może cudnie!
1: Zawsze, gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

0: głos, gdy zeżre ją ktoś ze smakiem.
1: Tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie, na morza dnie. Nikt nas nie siecze, ani nie piecze, a później je. Wiedząc, że ludzie chcą nas tak, likwidujemy każdy hak i spokój wielki ten.

0: No co ty? Ale bezpośredniego kontaktu to nie miałeś.
1: No nie, ale lubię czasem zamknąć gałki i chcę się sobie wyobrazić

psą i upał im róz. Z nich mieć miksturę, to byłby luz. Zima choć zimna też kusi pogodą, lecz ja w słońcu w końcu stać mogę się.

0: Niebo jest jak ze snu, gdy jesteście przy mnie tu. Toż to przecież jest cud, bo nie ma jak lód, lód wylecie.
1: Chyba mu powie.
2: Ani się waż.

posłuchaj no, już nie jeden wciskał kit, że mu nie dorówna nikt i że on jest najsprytniejszym bydłokradem. Niech na kaktus spada ten, kto chce ze mną równać się, nie kiwając palcem w bucie dam mu radę. Z szacunkiem durnie, bo nie wąski ze mnie łotr, bydlątka ku mnie przybiegną zaraz, bo...

0: kręcisz, kochanieńka? Chyba nie powiesz, że cię nie kręci taki men?
1: Czy cię nie nęci jego chód?
2: Czy zniechęcił, bo coś plutł?
3: Czy też wpływ miał na to stóp, na twój śliczny kształt?

0: cały mały z fizjonomią problem ma. Nasz niby półbóg i półgłówek też.
1: Auć! Myślisz, że masz na mnie haka?
0: Żarcik, wy stąd spadaj, cienki z ciebie leszcz.

kąt i psy tym nie bawią tak, ha, a krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę, niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór, po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj, idź własnym.

0: Ma chère mademoiselle, z ogromną dumą, tudzież z przyjemnością, witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi jej obiad.
1: Gościem bądź, gościem bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w ukłonach wokół się będziemy giąć. Zupa dnia, z ostrych sos, służyć tutaj to nasz los. To jest pyszne, jeśli raczysz, skosztuj, uwierz, spytaj, naczyń, śpiewaj.

0: gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć.
1: Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź.
0: Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym co nie służy, w jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby, lecz przepadły, odpłynęły hen. Niepotrzebni, zakurzeni, 10 lat już rdzewiejemy, zamiast ćwiczyć styl i doskonalić fach. Cały Boży dzień leżymy w zamku, grubi i leniwi, lecz umiemy wciąż zadziwić.

0: Człowiek zwierzęciu jest wilkiem. Sven, tak czy nie, no mów.
1: Fakt, ludzie to dranie, każdy pije i kłamie. Tylko ty jesteś gość, zabrak słów.
0: O, dzięki stary. Lecz ludzie tak bardzo nie cuchną. Sven, przyznasz sam, że nie.
1: To fakt, choć wśród nich są wyjątki jak ty.
0: Faktycznie, już spać mi się chce.

Elza? Ulepimy dziś bałwana. No chodź, zrobimy to. Tak dawno nie widziałam cię. Nie chowaj się, bo

Elzo, wiem, że tam cię znajdę. Ludzie pytają, co i jak. Mówią odwagi

0: Otóż, gdy był z niego mały wiecz.
1: Gdy był ze mnie mały wiecz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanii ciężko było znieść.
1: Mówiło mnie, że mcham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co za wstyd!
0: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzył!
0: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
0: A może cudnie!
1: Zawsze gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: O, sorry.

lecz choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz, i mądry jesteś tak, żeż słów

i psoty mnie bawią tak, ha, a krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę, niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór, po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj,

posłuchaj no, już nie jeden wciskał kit, że mu nie dorówna nikt i że on jest najsprytniejszym bydłokradem. Niech na kaktus spada ten, kto chce ze mną równać się, nie kiwając palcem w bucie dam mu radę. Z szacunkiem durnie, bo nie wąski ze mnie łotr, bydlątka ku mnie przybiegną zaraz, bo...

Gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć. Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź. Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym co nie służy, w jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby, lecz przepadły, odpłynęły hen. Niepotrzebni, zakurzeni, 10 lat już rdzewiejemy, zamiast ćwiczyć styl i doskonalić fach. Cały Boży dzień leżymy w zamku, grubi i leniwi, lecz umiemy wciąż zadziwić.

0: żebyśmy pogadali jak ze ssakiem ptak.
1: Brat płynąc z dzioba, król nie słucha tak czy siak.
0: Oj, chyba antymonarchistą stanę się od dziś. Żegnaj służbo, żegnaj Afryko, bo precz stąd czas mi iść. Ten smarkacz bardzo szaro gęsi się.

0: Co ty? Ale bezpośredniego kontaktu to nie miałeś.
1: No nie, ale lubię czasem zamknąć gałki i chcę się sobie wyobrazić

i upał i mróz. Z nich mieć miksturę, to byłby luz. Zima choć zimna też kusi pogodą, lecz ja w słońcu w końcu stać mogę się na

0: Niebo jest jak ze snu, gdy jesteście przy mnie tu. Toż to przecież jest cud, bo nie ma jak lód, lód wylecie.
1: Chyba mu powie.
2: Ani się waży.

0: jak my piracki okrzyk znieś.
1: Dzień!
2: Ahoj!
1: Iza!
3: Ahoj!
1: Fajtus!
4: Ahoj!
1: Czachuś!
5: Ahoj!
0: Dzięki piraci z Nibylandii, dzielna ta załoga na morzu wiecie prym.
1: Ahoj!
0: To dzięki piraci z Nibylandii, płyniemy za horyzont, ty także z nami płyń.
6: Kręcisz, kochanienka? Chyba nie powiesz, że cię nie kręci taki men?
7: Czy cię nie nęci jego chód?
8: Czy zniechęcił, bo coś plutł?
9: Czy też wpływniał na dostup, na twój kształt?

zawsze. Mały, mały z fizjonomią problem ma. Nasz niby półbóg i półgłówek też. Auć! Myślisz, że masz na mnie haka? Żarcik, wystąd spadaj, cienki z ciebie.

0: kłamie. Tylko ty jesteś gość. Zabrak słów.
1: O, dzięki, stary. Lecz ludzie tak bardzo nie cuchną. Sven, przyznasz sam, że nie.
0: To fakt, choć wśród nich są wyjątki jak ty.
1: Faktycznie, już spać mi się chce.

0: nie będzie fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzać za tygrysem.
1: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
2: Słuchaj, ten fikaniec to w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskośpieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania?
3: Kiedy mnie

0: Dawaj, cupaj w górę, czasem w bok. Choć płyje pod, ćwiczymy ląd, przyciąga taniec wzrok. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
1: Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno skręć. Mięśnie napręż jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed ciebie i teraz... Pełny luz.
2: Czy tak dobrze?
0: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty toczy łysy, prawdziwe z nich urwisy.

nim owoc w łapkę chwycisz, nim go w końcu zjesz. Ostry znajdź patyczek, tak, teraz już wiesz. I choć na chwilę znikł, no to co, tym patykiem w mig dosięgniesz go. Maleńki błąd to zwykła rzecz, żeby zdobyć coś, trzeba tylko chcieć.

0: Otóż, gdy był z niego mały wiecz.
1: Gdy był ze mnie mały wiecz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanii ciężko było znieść.
1: Mówił o mnie, że w cham.
2: Jam subtelny gość.
1: Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co tam wstyd!
3: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzydł!
3: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
3: A może cudnie!
1: Zawsze gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

0: smakiem.
1: Tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na

0: No co ty? Ale bezpośredniego kontaktu to nie miałeś.
1: No nie, ale lubię czasem zamknąć gałki i że się sobie wyobrazić w

bo coś tak zwykle robi w lecie. Tu drink, chcesz to masz, tu ciało me smaży, w żarze plaż, boski brąz.

one tak są i upał i mróz. Z nich mieć miksturę, to byłby luz. Zima choć zimna też kusi pogodą, lecz ja w słońcu w końcu stać mogę się na

0: Niebo jest jak ze snu, gdy jesteście przy mnie tu. Toż to przecież jest cud, bo nie ma jak lód, lód w lecie.
1: Chyba mu powie.
2: Ani się waży.

Już nie jeden wciskał kit, że mu nie dorówna nikt i że on jest najsprytniejszym bydłokradem. Niech na kaktus spada ten, kto chce ze mną równać się. Nie kiwając palcem w bucie dam mu radę. Z szacunkiem durnie, bo nie wąski ze mnie łotr. Bydlątka ku mnie przybiegną zaraz, bo...

cały mały z fizjonomią problem ma. Nasz niby półbóg i półgłówek też. Auć! Myślisz, że masz na mnie haka? Żarcik, weź stąd spadaj, cienki.

uwielbiam taniec nad wodą. Te fale, ten wir, ten prąd. I psoty mnie bawią tak, ha, a krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę, niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór, po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj, idź własną drogą do gwiazd. A kiedy głos w duszy szepnie,

0: mademoiselle. Z ogromną dumą, tudzież przyjemnością, witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi jej obiad.
1: Gościem bądź, gościem bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w ukłonach wokół się będziemy giąć. Zupa dnia, z ostrych sos, służyć tutaj to nasz los. To jest pyszne, jeśli raczysz, skosztuj, uwierz, spytaj, naczyń. Śpiewać

porzuć strach na stół, racz spojrzeć, oto bankiet, patrz! Lęk i nuda precz znikają, gdy nas srebra zabawiają, żartów i świat.

0: gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć.
1: Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź.
0: Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym co nie służy, w jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby, lecz przepadły, odpłynęły hen. Niepotrzebni, zakurzeni, 10 lat już rdzewiejemy, zamiast ćwiczyć styl i doskonalić fach. Cały Boży dzień leżymy w zamku, grubi i leniwi, lecz umiemy wciąż zadziwić.
2: Oto go,

0: Fakt ludzie to dranie, każdy pije i kłamie. Tylko ty jesteś gość, zabrak słów.
1: O, dzięki stary. Lecz ludzie tak bardzo nie cuchną, Sven, przyznasz sam, że nie.
0: To fakt, choć wśród nich są wyjątki jak ty.
1: Faktycznie, już spać mi się chce.

0: Otóż, gdy był z niego mały wieprz.
1: Gdy był ze mnie mały wieprz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanii ciężko było znieść.
1: Mówił o mnie, że wcham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co za wstyd!
0: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzydł!
0: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
0: A może cudnie!
1: Zawsze gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

0: Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno skręć. Mięśnie napręż jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed siebie i teraz... Pełny luz.
1: Czy tak dobrze?
0: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty to czy łysy, prawdziwe z nich urwisy. Chupaj, siupaj, łupaj, supaj, to się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, supaj, w górę.

0: No co ty? Ale bezpośredniego kontaktu to nie miałeś.
1: No nie, ale lubię czasem zamknąć gałki i chcę się sobie wyobrazić w

jedzą i upał im rósł. Z nich mieć miksturę, to byłby luz. Zima, choć zimna, też kusi pogodą, lecz ja w słońcu w końcu stać mogę się na

0: Niebo jest jak ze snu, gdy jesteście przy mnie tu. Toż to przecież jest cud, bo nie ma jak lód, lód wylecie.
1: Chyba mu powie.
2: Ani się waż.

Nim owoc w łapkę chwycisz, nim go w końcu zjesz, ostry znajdź patyczek, tak, teraz już wiesz. I choć na chwilę znikł, no to co, tym patykiem w mig dosięgniesz go. Maleńki błąd to zwykła rzecz, żeby zdobyć coś, trzeba tylko chcieć.

0: Masz cały świat.
1: Mam cały świat?
0: Masz cały świat.
1: Mam cały świat.
0: Masz cały świat.
1: A może pół?
0: I drugi pół też.
2: Oj, coś kręcisz, kochanienka. Chyba nie powiesz, że cię nie kręci taki men.
3: Czy cię nie nęci jego chód?
4: Czy zniechęcił, bo coś plutł?
5: Czy też wpływ miał na do stóp, na twój kształt?

0: Ej, zmieńcie może temat, dobra? Przyszliśmy z o wiele poważniejszą sprawą.
1: No to powiedz mi, kochanienka.
2: Czy się ma, strocha, strocha ma?
3: Że nie ma manier, chłopak masz.
4: I tak

0: strasznie już być tym królem chcę.
1: Jeszcze daleka droga, panie, jeśli sądzisz.
0: Nikt nie powie zrób to.
1: Chciałem powiedzieć,
2: ja nie powie zmykaj.
1: Chodziło mi o to.
0: Nikt nie powie przestań.

0: czas, żebyśmy pogadali, jak ze ssakiem, tak.
1: Praw płynąc z dzioba, król nie słucha tak czy siak.
0: Oj, chyba antymonarchistą stanę się od dziś. Żegnaj służbo, żegnaj Afryko, bo precz stąd czas mi iść. Ten smarkacz bardzo szaro gęsi się.

proszę. Mały, mały z fizjonomią problem ma. Masz niby pół bóg i pół główek też? Auć! Myślisz, że masz na mnie haka? Żarcik, weź.

uwielbiam taniec nad wodą. Te fale, ten wir, ten prąd i psoty mnie bawią tak, ha, a krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę, niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór, po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj, idzie

0: Z ogromną dumą, tudzież przyjemnością, witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi jej obiad.
1: Gościem bądź, gościem bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w ukłonach wokół się będziemy giąć. Zupa dnia, z ostrych sos, służyć tutaj to nasz los. To jest pyszne, jeśli raczysz, skosztuj

zajrzeć, oto bankiet, patrz! Lęk i nuda precz znikają, gdy nas srebra zabawiają, żartów i

0: gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć.
1: Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź.
0: Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym co nie służy, w jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby, lecz przepadły, odpłynęły hen. Niepotrzebni, zakurzeni, 10 lat już rdzewiejemy, zamiast ćwiczyć styl i doskonalić fach. Cały Boży dzień leżymy w zamku, grubi i leniwi, lecz umiemy wciąż zadziwić.

Elza? Ulepimy dziś bałwana, no chodź zrobimy to. Tak dawno nie widziałam cię, nie chowaj się, uciekłaś, jesteś za.

0: i dzięki!
1: Kryjówkę mieli pośród muszku niby Landi Brud.
2: Hej, hej!
3: Hej, hej!
2: Okej!
3: Okej!
1: A spyszna miał się nieraz już kapitan.

0: tak jak my, piracki okrzyk znieś.
1: Dzień!
2: Ahoj!
1: Iza!
3: Ahoj!
1: Fajtus!
2: Ahoj!
1: Czachuś!
4: Ahoj!
0: Dzięki piraci z Nibylandii, dzielna ta załoga na morzu wiedzie prym.
5: Ahoj!
0: To Jake i piraci z Nibylandii, płyniemy za horyzont, ty także z nami płyń.

0: Otóż, gdy był z niego mały wiecz.
1: Gdy był ze mnie mały wiecz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanii ciężko było znieść.
1: Mówiło mnie, że wcham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co tam wstyd!
2: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzydł!
2: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
2: A może cudnie!
1: Zawsze gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

0: Co ty? Ale bezpośredniego kontaktu to nie miałeś.
1: No nie, ale lubię czasem zamknąć kachałki i chcę się sobie wyobrazić w

tak są i upał i mróz. Z nich mieć miksturę, to byłby luz. Zima choć zimna, też kusi pogodą, lecz ja w słońcu w końcu stać mogę się.

0: Niebo jest jak ze snu, gdy jesteście przy mnie tu. Toż to przecież jest cud, bo nie ma jak lód, lód wylecie.
1: Chyba mu powie.
2: Ani się waży.

posłuchaj no, już nie jeden wciskał kit, że mu nie dorówna nikt i że on jest najsprytniejszym bydłokradem. Niech na kaktus spada ten, kto chce ze mną równać się, nie kiwając palcem w bucie dam mu radę. Z szacunkiem durnie, bo nie wąski ze mnie łotr, bydlątka ku mnie przybiegną zaraz, bo...

0: nie będzie fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzać za tygrysem.
1: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
2: Słuchaj, ten fikaniec co w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskośpieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania?
3: Kiedy mnie

0: Siupaj, siupaj, łupaj, cupaj w górę, czasem w bok. Choć płynie pod, ćwiczymy lot, przyciąga taniec wzrok. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
1: Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno skręć. Mięśnie napręż jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed siebie i teraz... Pełny luz.
2: Czy tak dobrze?
0: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty to czy łysy, prawdziwe z nich urwisy. Chupaj, siupaj, łupaj, supaj, to się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, supaj, w górę czas.

0: kręcisz, kochanieńka? Chyba nie powiesz, że cię nie kręci taki men?
1: Czy cię nie nęci jego chód?
2: Czy zniechęcił, bo coś plutł?
3: Czy też wpływ miał na dostęp na twój kształt?

0: czas, żebyśmy pogadali, jak ze ssakiem ptak.
1: Brat płynąc z dzioba, król nie słucha tak czy siak.
0: Oj, chyba antymonarchistą stanę się od dziś. Żegnaj służbo, żegnaj Afryko, bo precz stąd czas mi iść. Ten smarkacz bardzo szaro gęsi się.

Uwielbiam taniec nad wodą. Te fale, ten wir, ten prąd. I psoty mnie bawią tak, ha, a krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę, niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór, po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj.

proszę. Mały z fizjonomią problem ma. Nasz niby półbóg i półgłówek też. Auć! Myślisz, że masz na mnie haka? Żarcik, weź stąd spadaj, cienki z ciebie leż.

0: Powiem coś zwariowanego. Wyjdziesz za mnie?
1: Ja powiem coś jeszcze bardziej zwariowanego. Tak!
2: Ma chère mademoiselle, z ogromną dumą, tudzież z przyjemnością, witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi jej obiad.
3: Gościem bądź, gościem bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w ukłonach wokół się będziemy giąć. Zupa dnia, z ostrych sos, służyć tutaj to nasz los. To jest pyszne, jeśli raczysz, skosztuj, uwierz, spytaj, naczyń, śpiew.

spojrzeć, oto bankiet, patrz! Lęk i nuda precz znikają, gdy nas srebra zabawiają.

0: gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć.
1: Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź.
0: Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym co nie służy, w jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby.

0: lecz przepadły, odpłynęły hen. Niepotrzebni zakurzeni, 10 lat już rdzewiejemy, zamiast ćwiczyć styl i doskonalić fach. Cały Boży dzień leżymy w zamku, grubi i leniwi, lecz umiemy wciąż zadziwić.
1: Oto

0: Każdy pije i kłamie, tylko ty jesteś gość, zabrak słów.
1: O, dzięki stary. Lecz ludzie tak bardzo nie cuchną, Sven, przyznasz sam, że nie.
0: To fakt, choć wśród nich są wyjątki jak ty.
1: Faktycznie, już spać.

Elso, wiem, że tam cię znajdę. Ludzie pytają, co i jak. Mówią odwagi i choć

0: tak jak my, piracki okrzyk znieś.
1: Dzień!
2: Ahoj!
1: Iza!
3: Ahoj!
1: Fajtus!
2: Ahoj!
1: Czachuś!
4: Ahoj!
0: Dzięki piraci z Nibylandii, dzielna ta załoga na morzu wiedzie prym.
2: Ahoj!
0: To dzięki piraci z Nibylandii, płyniemy za horyzont, ty także

kręcą się pośród fal. W akwarium za szklanej szyby ze smutkiem zerkają w dal. Lecz w sumie akwarium takie to nie jest najgorszy los, gdy zeszło.

0: No co ty? Ale bezpośredniego kontaktu to nie miałeś.
1: No nie, ale lubię czasem zamknąć kachałki i chcę się sobie wyobrazić,

i mróz. Z nich mieć miksturę, to byłby luz. Zima choć zimna też kusi pogodą, lecz ja w słońcu w końcu stać mogę się na

0: Niebo jest jak ze snu, gdy jesteście przy mnie tu. Toż to przecież jest cud, bo nie ma jak lód, lód wylecie.
1: Chyba mu powie.
2: Ani się waży.

Nim owoc w łapkę chwycisz, nim go w końcu zjesz, ostry znajdź patyczek, tak, teraz już wiesz. I choć na chwilę znikł, no to co, tym patykiem w mig dosięgniesz go. Maleńki błąd to zwykła rzecz, żeby zdobyć coś, trzeba tylko chcieć.

0: kręcisz, kochanienka? Chyba nie powiesz, że cię nie kręci taki men?
1: Czy cię nie nęci jego chód?
2: Czy zniechęcił, bo coś plutł?
3: Czy też wpływ miał na dostęp, na twój kształt?

0: Czy ty, Anno, chcesz wziąć Krzysztofa za trola i żyć
1: zaraz,
0: z nim,
1: że co?
0: Daję wam ślub.
2: Miłość!
3: Hakuna Matata! Jak cudownie to brzmi!

0: Otóż, gdy był z niego mały wiecz.
1: Gdy był ze mnie mały wiecz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanię ciężko było znieść.
1: Mówiło mnie, że wcham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co za wstyd!
0: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzydł!
0: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
0: A może cudnie!
1: Zawsze gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

nut i psoty mnie bawią tak, a krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę, niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu.

Po ojcu masz ten upór. Po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj. Idź własną drogą do gwiazd. A kiedy głos w duszy szepnie,

0: Nie będzie fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzać za tygrysem.
1: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
2: Słuchaj, ten fikaniec to w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskośpieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania?
3: Kiedy mnie

0: łapaj, łupaj, cupaj w górę, czasem w bok. Choć płynie pod, ćwiczymy lot, przyciąga taniec wzrok. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
1: Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno wkręć. Mięśnie napręż jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed ciebie i teraz... Pełny luz.
2: Czy tak dobrze?
0: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty toczy łysy, prawdziwe z nich urwisy. Chupaj, siupaj, łupaj, supaj, to się liczy skok. Chupaj, siupaj, łupaj, supaj.

0: powiem coś zwariowanego. Wyjdziesz za mnie?
1: Ja powiem coś jeszcze bardziej zwariowanego.
2: Ma chère mademoiselle, z ogromną dumą, tudzież z przyjemnością, witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi jej obiad.
3: Gość.

Bądź gościem, bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w ukłonach wokół się będziemy giąć. Zupa dnia, z ostrych sos, służyć tutaj to nasz los. To jest pyszne, jeśli raczysz, skosztuj, uwierz, spytaj, naczyń, śpiew.

zamówimy w chwilę dwie. Porzuć strach na stół, racz spojrzeć, oto bankiet, patrz. Lęk i nuda precz znikają, gdy nas srebra zabawiają, żartów i świetnie.

0: gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć.
1: Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź.
0: Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym co nie służy, w jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby, lecz przepadły, odpłynęły hen. Niepotrzebni zakurzeni, 10 lat już rdzewiejemy, zamiast ćwiczyć styl i doskonalić fach. Cały Boży dzień leżymy w zamku, grubi i leniwi, lecz umiemy wciąż zadziwić.
2: Oto

Posłuchaj no, już nie jeden wciskał kit, że mu nie dorówna nikt i że on jest najsprytniejszym bydłokradem. Niech na kaktus spada ten, kto chce ze mną równać się, nie kiwając palcem w bucie dam mu radę. Z szacunkiem durnie, bo nie wąski ze mnie łotr, bydlątka ku mnie przybiegną zaraz, bo...

0: Fakt, ludzie to dranie, każdy pije i kłamie. Tylko ty jesteś gość, zabrak słów.
1: O, dzięki stary. Lecz ludzie tak bardzo nie cuchną, Sven, przyznasz sam, że nie.
0: To fakt, choć wśród nich są wyjątki jak ty.
1: Faktycznie, już spać mi się chce.

Elzo, wiem, że tam cię znajdę. Ludzie pytają, co i jak. Mówią odwagi i choć

0: No co ty? Ale bezpośredniego kontaktu to nie miałeś.
1: No nie, ale lubię czasem zamknąć gałki i chcę się sobie wyobrazić w

i upał i mróz. Z nich mieć miksturę, to byłby luz. Zima choć zimna, też kusi pogodą, lecz ja w słońcu w końcu stać mogę się.

0: Niebo jest jak ze snu, gdy jesteście przy mnie tu. Toż to przecież jest cud, bo nie ma jak lód, lód w lecie.
1: Chyba mu powie.
2: Ani się waży.

0: i dzięki!
1: Kryjówkę mieli pośród mórz niby langi wrót.
2: Hej, hej!
3: Hej, hej!
2: Okej!
3: Okej!
1: A Spyszna miał się nieraz już kapitan Hasz ich wrót.
2: Hej, hej!
3: Hej, hej!

0: czas, żebyśmy pogadali, jak ze ssakiem ptak.
1: Brat płynąc z dzioba, król nie słucha tak czy siak.
0: Oj, chyba antymonarchistą stanę się od dziś. Żegnaj służbo, żegnaj Afryko, bo precz stąd czas mi iść. Ten smarkacz bardzo szaro gęsi się.

0: Otóż, gdy był z niego mały wiecz.
1: Gdy był ze mnie mały wiecz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanię ciężko było znieść.
1: Mówiło mnie, że wcham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie w

I psoty mnie bawią tak, ha, a krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę, niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór, po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj.

0: gorszy los, gdy zeżre ją ktoś ze smakiem.
1: Tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie, na morza dnie, nikt nas nie siecze, ani nie piecze, a później...

0: kręcisz, kochanienka? Chyba nie powiesz, że cię nie kręci taki men?
1: Czy cię nie nęci jego chód?
2: Czy zniechęcił, bo coś brud?

0: Ej, zmieńcie może temat, dobra? Przyszliśmy z o wiele poważniejszą sprawą.
1: No to powiedz mi, kochanienka.
2: Czy szembo strocha, strocha ma?
3: Że nie ma manier chłopak nasz.
4: I tak jak ogr wiele razy poszedł w las.
5: Niech nie wam.

0: kłamie. Tylko ty jesteś gość. Za brak słów.
1: O, dzięki, stary. Lecz ludzie tak bardzo nie cuchną. Sven, przyznasz sam, że nie.
0: To fakt, choć wśród nich są wyjątki jak ty.
1: Faktycznie, już spać mi się chce.

Elso, wiem, że tam cię znajdę. Ludzie pytają, co i jak. Mówią odwagi i

Posłuchaj, no, już nie jeden wciskał kit, że mu nie dorówna nikt i że on jest najsprytniejszym bydłokradem. Niech na kaktus spada ten, kto chce ze mną równać się, nie kiwając palcem w bucie dam mu radę. Z szacunkiem durnie, bo nie wąski ze mnie łotr, bydlątka ku mnie przybiegną zaraz, bo...

0: Co ty? Ale bezpośredniego kontaktu to nie miałeś.
1: No nie, ale lubię czasem zamknąć kachałki i chcę się sobie wyobrazić w środku.

tak są i upał i mróz. Z nich mieć miksturę, to byłby luz. Zima choć zimna też kusi pogodą, lecz ja w słońcu w końcu stać mogę się. Na

0: Niebo jest jak ze snu, gdy jesteście przy mnie tu. Toż to przecież jest cud, bo nie ma jak lód, lód wylecie.
1: Chyba mu powie.
2: Ani się waż.
0: Lód wlecie!
3: Nie będzie fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzać za tygrysem.

0: czy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
1: Słuchaj, ten fikaniec to w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskośpieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania?

0: łupaj, łupaj, cupaj w góry, czasem w bok. Choć płynie pod, ćwiczymy lot, przyciąga taniec wzrok. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
1: Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno skręć. Mięśnie napręż jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed ciebie i teraz... Pełny luz.
2: Czy tak dobrze?
0: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty to czy łysy, prawdziwe z nich urwisy. Chupaj, siupaj, łupaj, supaj, to się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, supaj, w górę.

Okej, okej. Hej, kotku, weź nie martw się.

0: czas, żebyśmy pogadali, jak ze ssakiem ptak.
1: Brat płynący z dzioba, król nie słucha tak czy siak.
0: Oj, chyba antymonarchistą stanę się od dziś. Żegnaj, służbo, żegnaj,

Nim owoc w łapkę chwycisz, nim go w końcu zjesz. Ostry znajdź patyczek, tak, teraz już wiesz.

mały z fizjonomią problem ma. Nasz niby półbóg i półgłówek też. Auć! Myślisz, że masz na mnie haka? Ha, ha, ha. Żarcik, wy stąd spadaj, cienki z ciebie leż.

0: kręcisz, kochanienka? Chyba nie powiesz, że cię nie kręci taki men?
1: Czy cię nie nęci jego chód?
2: Czy zniechęcił, bo coś plutu?
1: Czy też pływnią na tu

0: Ej, zmieńcie może temat, dobra? Przyszliśmy z o wiele poważniejszą sprawą.
1: No to powiedz mi, kochanieńka,
2: czy się ostro, ostro ma?
3: Że nie ma manier, chłopak masz.
4: I tak jak ogrbie

0: Czy ty, Anno, chcesz wziąć Krzysztofa za trola i żyć
1: zaraz,
0: z nim,
1: że co?
0: Daję wam ślub.
2: Miłość. Ma chère mademoiselle, z ogromną dumą, tudzież przyjemnością, witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi jej obiad.
3: Gościem bądź, gościem bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w ukłonach wokół się będziemy giąć. Zupa dnia, z ostrych sos, służyć tutaj to nasz los. To jest pyszne, jeśli raczysz, skosztuj, uwierz, spytaj.

0: gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź.
1: Wszystko męczy, nuży, gdy służącym co nie służy, w jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby, lecz przepadły, odpłynęły hen. Niepotrzebni, zakurzeni, 10 lat już rdzewiejemy, zamiast ćwiczyć styl i doskonalić fach. Cały Boży dzień leżymy w zamku, grubi i leniwi, lecz umiemy wciąż zadziwić.

0: cię dodranie, każdy pije i kłamie. Tylko ty jesteś gość, zabrak słów.
1: O, dzięki stary. Lecz ludzie tak bardzo nie cuchną. Sven, przyznasz sam, że nie.
0: To fakt, choć wśród nich są wyjątki jak ty.
1: Faktycznie, już

uwielbiam taniec nad wodą. Te fale, ten wir, ten prąd. I psoty mnie bawią tak, ha, a krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę, niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór, po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj.

Elzo, wiem, że tam cię znajdę. Ludzie pytają, co i jak. Mówią odwagi

Już nie jeden wciskał kit, że mu nie dorówna nikt i że on jest najsprytniejszym bydłokradem. Niech na kaktus spada ten, kto chce ze mną równać się. Nie kiwając palcem w bucie, dam mu radę. Z szacunkiem durnie, bo nie wąski ze mnie łotr. Bydlątka ku mnie przybiegną zaraz, bo ja Rom.

0: No co ty? Ale bezpośredniego kontaktu to nie miałeś.
1: No nie, ale lubię czasem zamknąć gałki i chcę się sobie wyobrazić

są i upał i mróz. Z nich mieć miksturę, to byłby luz. Zima choć zimna też kusi pogodą, lecz ja w słońcu w końcu stać mogę się na

0: Niebo jest jak ze snu, gdy jesteście przy mnie tu. Toż to przecież jest cud, bo nie ma jak lód, lód wylecie.
1: Chyba mu powie.
2: Ani się waży.

0: powtarzać za tygrysem.
1: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
0: Słuchaj, ten fikaniec to w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskośpieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania?
2: Kiedy

0: Cupaj, cupaj w górę, czasem w bok. Choć płynie pod, ćwiczymy lot, przyciąga taniec wzrok. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
1: Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno skręć. Mięśnie napręć jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed siebie i teraz... Pełny luz.
2: Czy tak dobrze?
0: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty toczy łysy, prawdziwe z nich urwisy. Chupaj, siupaj, łupaj, supaj, tu się liczy skok. Chupaj, siupaj, łupaj, supaj, w górę.

0: Otóż, gdy był z niego mały wieprz.
1: Gdy był ze mnie mały wieprz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanii ciężko było znieść.
1: Mówią o mnie, że wcham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co tam wstyd!
0: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzydł!
0: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
0: A może cudnie!
1: Zawsze, gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

0: się pośród fal. W akwarium zaszklanej szyby ze smutkiem zerkają w dal. Lecz w sumie akwarium takie to nie jest najgorszy los, gdy zeżre ją ktoś ze smakiem.
1: Tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie, na morza dnie, nikt nas nie siecze ani nie

0: kręcisz, kochanienka? Chyba nie powiesz, że cię nie kręci taki men?
1: Czy cię nie nęci jego chód?
2: Czy zniechęcił, bo coś plutł?
3: Czy też wpływ miał na dostęp na twój kształt?

0: fakt, ludzie to dranie, każdy pije i kłamie. Tylko ty jesteś gość, zabrak słów.
1: O, dzięki stary. Lecz ludzie tak bardzo nie cuchną. Sven, przyznasz sam, że nie.
0: To fakt, choć wśród nich są wyjątki jak ty.
1: Faktycznie, już spać mi się chce.

tak, ha, a krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę, niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór, po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj,

0: jak my, piracki okrzyk znieś.
1: Dzień!
2: Ahoj!
1: Iza!
3: Ahoj!
1: Fajtus!
4: Ahoj!
1: Czachuś!
5: Ahoj!
0: Dzięki piraci z Nibylandii, dzielna ta załoga na morzu wiedzie prym.
6: Ahoj! To dzięki piraci z Nibylandii,
0: płyniemy za horyzont, ty także z nami płyń.
3: Ulepimy dziś bałwana, no chodź zrobimy to. Tak dawno nie widziałam cię, nie chowaj się.

Elzo, wiem, że tam cię znajdę. Ludzie pytają, co i jak. Mówią odwagi,

0: żebyśmy pogadali jak ze ssakiem, tak.
1: Brat płynący z dzioba, król nie słucha tak czy siak.
0: Oj, chyba antymonarchistą stanę się od dziś. Żegnaj służbo, żegnaj Afryko, bo precz stąd czas mi iść. Ten smarkacz bardzo szaro gęsi się.

posłuchaj no, już nie jeden wciskał kit, że mu nie dorówna nikt i że on jest najsprytniejszym bydłokradem. Niech na kaktus spada ten, kto chce ze mną równać się, nie kiwając palcem w bucie dam mu radę. Z szacunkiem durnie, bo nie wąski ze mnie łotr, bydlątka ku mnie przybiegną zaraz, bo...

0: No co ty? Ale bezpośredniego kontaktu to nie miałeś.
1: No nie, ale lubię czasem zamknąć gałki i chcę się sobie wyobrazić...

mróz, z nich mieć miksturę, to byłby luz. Zima choć zimna też kusi pogodą, lecz ja w słońcu w końcu stać mogę się. Nice!

0: Niebo jest jak ze snu, gdy jesteście przy mnie tu. Toż to przecież jest cud, bo nie ma jak lód, lód wylecie.
1: Chyba mu powie.
2: Ani się waży.

0: Ma chère mademoiselle, z ogromną dumą, tudzież przyjemnością, witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi jej obiad.
1: Gościem bądź, gościem bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w ukłonach wokół się będziemy giąć. Zupa dnia, z ostrych sos, służyć tutaj to nasz los. To jest pyszne, jeśli raczysz, skosztuj, uwierz, spytaj naczyń.

0: gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć. Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź. Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym co nie służy, w jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby, lecz przepadły, odpłynęły hen. Niepotrzebni zakurzeni, 10 lat już rdzewiejemy, zamiast ćwiczyć styl i doskonalić fach. Cały Boży dzień leżymy w zamku, grubi i leniwi, lecz umiemy wciąż zadziwić.
1: Otucha!

mały z fizjonomią problem ma. Nasz niby półbóg i półgłówek też. Auć! Myślisz, że masz na mnie haka? Żarcik, wy stąd spadaj, cienki z ciebie leż.

0: powiem coś zwariowanego. Wyjdziesz za mnie?
1: Ja powiem coś jeszcze bardziej zwariowanego. Tak!
2: Nie będzie fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzać za tygrysem.
3: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
2: Słuchaj, ten fikaniec to w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskośpieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania?
4: Kiedy mnie zaczyna?

0: Ciupaj, ciupaj w górę, czasem w bok. Choć płynie pod, ćwiczymy lot, przyciąga taniec wzrok. Chupaj, siupaj, łupaj, ciupaj, to nie drugi krok.
1: Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno skręć. Mięśnie napręż jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed ciebie i teraz... Pełny luz.
2: Czy tak dobrze?
0: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty toczy łysy, prawdziwe z nich urwisy.

0: kręcisz, kochanienka? Chyba nie powiesz, że cię nie kręci taki men?
1: Czy cię nie nęci jego chód?
2: Czy zniechęcił, bo coś plutł?
3: Czy też wpływ miał na dostupna twój kształt?

0: Czy ty, Anno, chcesz wziąć Krzysztofa za trola i żyć
1: zaraz,
0: z nim,
1: że co?
0: Daję wam ślub.
2: Hakuna Matata. Jak cudownie to brzmi.

0: Otóż, gdy był z niego mały wiecz.
1: Gdy był ze mnie mały wiecz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanii ciężko było znieść.
1: Mówił o mnie, że wcham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co tam wstyd!
0: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzył!
0: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
0: A może cudnie!
1: Zawsze gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

0: Człowiek zwierzęciu jest wilkiem. Sven, tak czy nie, no mów.
1: Fakt, ludzie to dranie, każdy pije i kłamie. Tylko ty jesteś gość, za brak słów.
0: O, dzięki stary. Lecz ludzie tak bardzo nie cuchną. Sven, przyznasz sam, że nie.
1: To fakt, choć wśród nich są wyjątki jak ty.
0: Faktycznie, już spać mi się chce.

uwielbiam taniec nad wodą. Te fale, ten wir, ten prąd. I co ty mnie bawią tak, ha, a krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę, niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór, po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj.

0: na morzu wiecie prym.
1: Ahoj! To Jake i piraci z Nibylandii.
0: Płyniemy za horyzont, ty także z nami płyń.

0: czas, żebyśmy pogadali, jak ze ssakiem ptak.
1: Brat płynąc z dzioba, król nie słucha tak czy siak.
0: Oj, chyba antymonarchistą stanę się od dziś. Żegnaj służbo, żegnaj Afryko, bo precz stąd czas mi iść. Ten smarkacz bardzo szaro gęsi się.

Nim owoc w łapkę chwycisz, nim go w końcu zjesz, ostry znajdź patyczek, tak, teraz już wiesz. I choć na chwilę znikł, no to co, tym patykiem w mig dosięgniesz go. Maleńki błąd to zwykła rzecz, żeby zdobyć coś, trzeba tylko chcieć.

0: cały świat.
1: Mam cały świat?
0: Masz cały świat.
1: Mam cały świat.
0: Masz cały świat.
1: A może pół?
0: I drugi pół też.
2: Elza?

Elzo, wiem, że tam cię znajdę. Ludzie pytają, co i jak. Mówią odwagi i

0: No co ty? Ale bezpośredniego kontaktu to nie miałeś.
1: No nie, ale lubię czasem zamknąć kachałki i chcę się sobie wyobrazić w

one tak są i upał im róz. Z nich mieć miksturę, to byłby luz. Zima choć zimna też kusi pogodą, lecz ja w słońcu w końcu stać mogę się na

0: Niebo jest jak ze snu, gdy jesteście przy mnie tu. Toż to przecież jest cud, bo nie ma jak lód, lód wylecie.
1: Chyba mu powie.
2: Ani się waży.

0: chère mademoiselle, z ogromną dumą, tudzież przyjemnością, witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi jej obiad.
1: Gościem bądź, gościem bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w ukłonach wokół się będziemy giąć. Zupa dnia, z ostrych sos, służyć tutaj to nasz los. To jest pyszne, jeśli raczysz, skosztuj, uwierz, spytaj, naczyń, śpiew.

gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć. Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź. Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym co nie służy, w jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby, lecz przepadły, odpłynęły hen. Niepotrzebni, zakurzeni, 10 lat już rdzewiejemy, zamiast ćwiczyć styl i doskonalić fach. Cały Boży dzień leżymy w zamku, grubi i leniwi, lecz umiemy wciąż zadziwić.

mały z fizjonomią problem ma. Nasz niby półbóg i półgłówek też. Auć! Myślisz, że masz na mnie haka?

0: Trudny krok.
1: Słuchaj, ten fikaniec to w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskośpieszenia podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania?
2: Kiedy

0: cupaj w górę, czasem w bok. Choć płyje pod, ćwiczymy lot, przyciąga taniec wzrok. Chupaj, siupaj, łupaj, ciupaj, to nie drugi krok.
1: Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno skręć. Mięśnie napręż jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed ciebie i teraz... Pełny luz.
0: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty to czyłysy, prawdziwe z nich urwisy. Chupaj, siupaj, łupaj, supaj, to się liczy skok. Chupaj, siupaj, łupaj, supaj, w górę.

0: kręcisz, kochanieńka? Chyba nie powiesz, że cię nie kręci taki men?
1: Czy cię nie nęci jego chód?
2: Czy zniechęcił, bo coś plutł?
1: Czy też wpływ miał na to stóp, na twój śliczny kształt?

0: Otóż, gdy był z niego mały wieprz.
1: Gdy był ze mnie mały wieprz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanii ciężko było znieść.
1: Mówił o mnie, że wcham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co tam wstyd!
0: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzydł!
0: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
0: A może cudnie!
1: Zawsze gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

Elzo, wiem, że tam cię znajdę. Ludzie pytają, co i jak. Mówią odwagi i choć

Nim owoc w łapkę chwycisz, nim go w końcu zjesz. Ostry znajdź patyczek, tak, teraz.

0: Fakt ludzie to dranie, każdy pije i kłamie. Tylko ty jesteś gość, zabrak słów.
1: O, dzięki stary. Lecz ludzie tak bardzo nie cuchną, Sven, przyznasz sam, że nie.
0: To fakt, choć wśród nich są wyjątki jak ty.
1: Faktycznie, już spać mi się chce.

krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę, niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór, po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj,

Słodko już, skrzydło zwiń, żądło złóż. Śpi, ach śpi, do białego dnia. Pszczółki me.

0: chère mademoiselle, z ogromną dumą, tudzież przyjemnością, witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi jej obiad.
1: Gościem bądź, gościem bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w ukłonach wokół się będziemy giąć. Zupa dnia, z ostrych sos, służyć tutaj to nasz los. To jest pyszne, jeśli raczysz, skosztuj, uwierz, spytaj, naczyń.

spojrzeć, oto bankiet, patrz! Lęk i nuda precz znikają, gdy nas srebra zabawiają, żartów i śmiechów.

0: gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć.
1: Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź.
0: Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym co nie służy, w jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby, lecz przepadły, odpłynęły hen. Niepotrzebni zakurzeni, 10 lat już rdzewiejemy, zamiast ćwiczyć styl i doskonalić fach. Cały Boży dzień leżymy w zamku, grubi i leniwi, lecz umiemy wciąż zadziwić.
2: Oto gość, oto gość! Zbawi nas od...

0: No co ty? Ale bezpośredniego kontaktu to nie miałeś.
1: No nie, ale lubię czasem zamknąć kachałki i chcę się sobie wyobrazić,

tak są i upał im róz. Z nich mieć miksturę, to byłby luz. Zima choć zimna też musi pogodą, lecz ja w słońcu w końcu stać mogę się.

0: i dzięki!
1: Nie będzie fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzać za tygrysem.
2: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
1: Słuchaj, ten fikaniec to w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskorzpieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania?
3: Kiedy mnie

0: Łupaj, łupaj, cupaj w górę, czasem w bok. Choć płynie pod, ćwiczymy lot, przyciąga taniec wzrok. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
1: Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno skręć. Mięśnie napręż jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed ciebie i teraz... Pełny luz.
2: Czy tak dobrze?
3: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochat.

mały z fizjonomią problem ma. Nasz niby półbóg i półgłówek też. Auć! Myślisz, że masz na mnie haka? Żarcik, wystąd spadaj, cienki z ciebie.

Posłuchaj no, już nie jeden wciskał kit, że mu nie dorówna nikt i że on jest najsprytniejszym bydłokradem. Niech na kaktus spada ten, kto chce ze mną równać się, nie kiwając palcem w bucie dam mu radę. Z szacunkiem durnie, bo nie wąski ze mnie łotr, bydlątka ku mnie przybiegną zaraz, bo...

0: tak jak my, piracki okrzyk znieś.
1: Dzień!
2: Ahoj!
1: Iza!
3: Ahoj!
1: Fajtus!
4: Ahoj!
1: Czachuś!
5: Ahoj!
0: Dzięki piraci z Nibylandii, dzielna ta załoga na morzu wiedzie prym.
6: Ahoj! To dzięki piraci z Nibylandii,
0: płyniemy za horyzont, ty także z nami płyń.

0: Nikt nie powie zrób to.
1: Chciałem powiedzieć.
0: Nikt nie powie zmykaj.
1: Chodziło mi o to.
0: Nikt nie powie przestań.

Elzo, wiem, że tam cię znajdę. Ludzie pytają, co i jak. Mówią odwagi i

0: Fakt ludzie to dranie, każdy pije i kłamie. Tylko ty jesteś gość, zabrak słów.
1: O, dzięki stary. Lecz ludzie tak bardzo nie cuchną. Sven, przyznasz sam, że nie.
0: To fakt, choć wśród nich są wyjątki jak ty.
1: Faktycznie, już spać mi się chce.

0: Otóż, gdy był z niego mały wieprz.
1: Gdy był ze mnie mały wieprz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanię ciężko było znieść.
1: Mówią o mnie, że wcham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co tam wstyd.
2: Było mu wstyd.
1: Cały świat mi zbrzydł.
2: Był brzydszy niż ty.
1: Czułem się paskudnie.
2: A może cudnie.
1: Zawsze, gdy chciałem.
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

i psoty mnie bawią tak, ha, a krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę, niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór, po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj, idź

0: mademoiselle. Z ogromną dumą, tudzież przyjemnością, witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi jej obiad.
1: Gościem bądź, gościem bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w ukłonach wokół się będziemy giąć. Zupa dnia, z ostrych sos, służyć tutaj to nasz los. To jest pyszne, jeśli raczysz, skosztuj, uwierz, spyszne.

0: gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć.
1: Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź.
0: Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym, co nie służy, w jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby.

0: lecz przepadły, odpłynęły hen. Niepotrzebni zakurzeni, 10 lat już rdzewiejemy, zamiast ćwiczyć styl i doskonalić fach. Cały Boży dzień leżymy w zamku, grubi i leniwi, lecz umiemy wciąż zadziwić.
1: Oto go!

0: No co ty? Ale bezpośredniego kontaktu to nie miałeś.
1: No nie, ale lubię czasem zamknąć gałki i chcę się sobie wyobrazić w

tak są i upał i mróz. Z nich mieć miksturę, to byłby luz. Zima choć zimna też kusi pogodą, lecz ja w słońcu w końcu stać mogę się. Naj

0: Niebo jest jak ze snu, gdy jesteście przy mnie tu. Toż to przecież jest cud, bo nie ma jak lód, lód wylecie.
1: Chyba mu powie.
2: Ani się waż.

proszę. Mały z fizjonomią problem ma. Nasz niby półbóg i półgłówek też. Auć! Myślisz, że masz na mnie haka? Żarcik, wy stąd spadaj, cienki z ciebie

0: powiem coś zwariowanego. Wyjdziesz za mnie?
1: Ja powiem coś jeszcze bardziej zwariowanego. Tak!
2: Nie będzie fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzać za tygrysem.
3: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
2: Słuchaj, ten fikaniec to w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskośpieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania?
4: Kiedy mnie

0: lot, ćwiczymy lot, przyciąga taniec wzrok. Chupaj, siupaj, łupaj, ciupaj, to nie trudny krok.
1: Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno skręć. Mięśnie napręż jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed ciebie i teraz... Pełny luz.
2: Czy tak dobrze?
0: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty to czy łysy, prawdziwe z nich urwisy.

0: ktoś ze smakiem.
1: Tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie, na morza dnie. Nikt nas nie siecze, ani nie piecze, a później je. Wiedząc, że ludzie chcą nas tak, likwidujemy każdy hak i spokój wiemy.

0: panienka, chyba nie powiesz, że cię nie kręci taki men?
1: Czy cię nie nęci jego chód?
2: Czy zniechęcił, bo coś plutł?
3: Czy też wpływ miał na do stóp, na twój kształt?

0: Ej, zmieńcie może temat, dobra? Przyszliśmy z o wiele poważniejszą sprawą.
1: No to powiedz mi, kochanienka,
2: czy się ma, stracha ma?
3: Że nie ma manier, chłopak masz.

posłuchaj no, już nie jeden wciskał kit, że mu nie dorówna nikt i że on jest najsprytniejszym bydłokradem. Niech na kaktus spada ten, kto chce ze mną równać się. Nie kiwając palcem w bucie dam mu radę. Z szacunkiem durnie, bo niewąski ze mnie łotr. Bydlątka ku mnie przybiegną zaraz, bo...

Elzo, wiem, że tam cię znajdę. Ludzie pytają, co i jak. Mówią odwagi i choć

0: Człowiek zwierzęciu jest wilkiem, Sven, tak czy nie, no mów.
1: Fakt, ludzie to dranie, każdy pije i kłamie. Tylko ty jesteś gość, za brak słów.
0: O, dzięki stary. Lecz ludzie tak bardzo nie cuchną, Sven, przyznasz sam, że nie.
1: To fakt, choć wśród nich są wyjątki jak ty.
0: Faktycznie, już spać mi się chce.

głupią dzikuskę. Lecz choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz i mądrość.

0: No co ty? Ale bezpośredniego kontaktu to nie miałeś.
1: No nie, ale lubię czasem zamknąć gałki i chcę się sobie wyobrazić...

są i upał i mróz. Z nich mieć miksturę, to byłby luz. Zima choć zimna też kusi pogodą, lecz ja w słońcu w końcu stać mogę się.

0: Niebo jest jak ze snu, gdy jesteście przy mnie tu. Toż to przecież jest cud, bo nie ma jak lód, lód wylecie.
1: Chyba mu powie.
2: Ani się waż.

I psoty mnie bawią tak, ha, a krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę, niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór, po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj, idź

0: żebyśmy pogadali, jak ze ssakiem, tak.
1: Brat płynąc z dzioba, król nie słucha tak czy siak.
0: Oj, chyba antymonarchistą stanę się od dziś. Żegnaj, służbo, żegnaj, Afryko, bo precz stąd czas mi iść.

0: mademoiselle, z ogromną dumą, tudzież przyjemnością, witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi jej obiad.
1: Gościem bądź, gościem bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w ukłonach wokół się będziemy giąć. Zupa dnia, z ostrych sos, służyć tutaj to nasz los. To jest pyszne, jeśli haczysz, skosztuj, uwierz, spytaj.

spojrzeć, oto bankiet, patrz! Lęk i nuda precz znikają, gdy nas srebra zabawiają, żartów i śmiechów.

Gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć. Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź. Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym co nie służy, w jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby, lecz przepadły, odpłynęły hen. Niepotrzebni, zakurzeni, 10 lat już rdzewiejemy, zamiast ćwiczyć styl i doskonalić fach. Cały Boży dzień leżymy w zamku, grubi i leniwi, lecz umiemy wciąż zadziwić.

proszę. Mały, mały z fizjonomią problem ma. Nasz niby półbóg i półgłówek też. Auć! Myślisz, że masz na mnie haka? Ha, ha, ha. Żarcik, weź stąd spadaj, cienki z ciebie leszcz.

0: powiem coś zwariowanego. Wyjdziesz za mnie?
1: Ja powiem coś jeszcze bardziej zwariowanego. Tak!
2: Ariel, posłuchaj.

0: najgorszy los, gdy zeżre ją ktoś ze smakiem.
1: Tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie, na morza dnie, nikt nas nie siecze, ani nie piecze, a

0: Oj, coś kręcisz, kochanienka? Chyba nie powiesz, że cię nie kręci taki men?
1: Czy cię nie nęci jego chód?
2: Czy zniechęcił, bo coś plutł?

bo słuchaj no, już nie jeden wciskał kit, że mu nie dorówna nikt i że on jest najsprytniejszym bydłokradem. Niech na kaktus spada ten, kto chce ze mną równać się, nie kiwając palcem w bucie dam mu radę. Z szacunkiem durnie, bo niewąski ze mnie łotr, bydlątka ku mnie przybiegną zaraz, bo...

Nim owoc w łapkę chwycisz, nim go w końcu zjesz, ostry znajdź patyczek, tak, teraz już wiesz. I choć na chwilę znikł, no to co, tym patykiem w mig dosięgniesz go. Maleńki błąd to zwykła rzecz, żeby zdobyć coś, trzeba tylko chcieć.

0: kłamie. Tylko ty jesteś gość, że brak słów.
1: O, dzięki, stary. Lecz ludzie tak bardzo nie cuchną. Sven, przyznasz sam, że nie.
0: To fakt, choć wśród nich są wyjątki.

0: Otóż, gdy był z niego mały wieprz.
1: Gdy był ze mnie mały wieprz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanii ciężko było znieść.
1: Mówił o mnie, że wcham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co tam wstyd!
2: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzydł!
2: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
2: A może cudnie!
1: Zawsze, gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.

0: No co ty? Ale bezpośredniego kontaktu to nie miałeś.
1: No nie, ale lubię czasem zamknąć kachałki i chcę się sobie wyobrazić w środku.

przyjemne tak są i upał i mróz. Z nich mieć miksturę, to byłby luz. Zima choć zimna też kusi pogodą, lecz ja w słońcu w końcu stać mogę się na

0: Niebo jest jak ze snu, gdy jesteście przy mnie tu. Toż to przecież jest cud, bo nie ma jak lód, lód w lecie.
1: Chyba mu powie.
2: Ani się waży.

0: tak jak my, piracki okrzyk znieś.
1: Dzień!
2: Ahoj!
1: Iza!
3: Ahoj!
1: Fajtus!
4: Ahoj!
1: Czachuś!
5: Ahoj!
0: Dzięki piraci z Nibylandii, dzielna ta załoga na morzu wiecie prym.
3: Ahoj!
0: To dzięki piraci z Nibylandii, płyniemy za horyzont, ty tak.

0: czas, żebyśmy pogadali, jak ze ssakiem ptak.
1: Brat płynąc z dzioba, król nie słucha tak czy siak.
0: Oj, chyba antymonarchistą stanę się od dziś. Żegnaj, służbo, żegnaj, Afryko, bo precz stąd czas i

0: i dzięki!
1: Ma chère mademoiselle, z ogromną dumą, tudzież przyjemnością, witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi jej obiad.
2: Gościem bądź, gościem bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w ukłonach wokół się będziemy giąć. Zupa dnia, z ostrych sos, służyć tutaj to nasz los. To jest pyszne, jeśli raczysz, skosztuj, uwierz, spytaj.

dzik zamówimy w chwilę dwie. Porzuć strach na stół, racz spojrzeć, oto bankiet, patrz. Lęk i nuda precz znikają, gdy nas srebra zabawiają, żartów i

0: Gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć.
1: Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź.
0: Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym co nie służy, w jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby, lecz przepadły, odpłynęły hen. Niepotrzebni, zakurzeni, 10 lat już rdzewiejemy, zamiast ćwiczyć styl i doskonalić fach. Cały Boży dzień leżymy w zamku, grubi i leniwi, lecz umiemy wciąż zadziwić.
2: Oto go!

Elzo, wiem, że tam cię znajdę. Ludzie pytają, co i jak. Mówią odwagi,

biały mały z fizjonomią problem ma. Nasz niby półbóg i półgłówek też. Auć! Myślisz, że masz na mnie haka? Ha, ha, ha. Żarcik, weź stąd spadaj, cienki z ciebie leszcz.

0: okiem zerkają w dal. Lecz w sumie akwarium takie to nie jest najgorszy los, gdy zeżre ją ktoś ze smakiem.
1: Tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie, na morza dnie, nikt nas nie siecze ani nie piecze.

co ty mnie bawią tak? A krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę. Niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór. Po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj,

0: Fakt ludzie to dranie, każdy pije i kłamie. Tylko ty jesteś gość, zabrak słów.
1: O, dzięki stary. Lecz ludzie tak bardzo nie cuchną, Sven, przyznasz sam, że nie.
0: To fakt, choć wśród nich są wyjątki jak ty.
1: Faktycznie, już spać mi się chce.

0: Nie będzie fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzać za tygrysem.
1: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
0: Słuchaj, ten fikaniec to w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskośpieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania?
2: Kiedy nie...

0: Słuchaj, cupaj w góry, czasem w bok. Choć płynie pod, ćwiczymy lot, przyciąga taniec wzrok. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
1: Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno skręć. Mięśnie napręż jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed ciebie i teraz... Pełny luz.
2: Czy tak dobrze?
0: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty to czy łysy, prawdziwe z nich urwisy.

0: Co ty? Ale bezpośredniego kontaktu to nie miałeś.
1: No nie, ale lubię czasem zamknąć gałki i chcę się sobie wyobrazić

i upał i mróz, z nich mieć miksturę, to byłby luz. Zima choć zimna też kusi pogodą, lecz ja w słońcu w końcu stać mogę się na

0: Niebo jest jak ze snu, gdy jesteście przy mnie tu. Toż to przecież jest cud, bo nie ma jak lód, lód wylecie.
1: Chyba mu powie.
2: Ani się waż.
0: Płacz więcej z

0: Otóż, gdy był z niego mały wiecz.
1: Gdy był ze mnie mały wiecz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanii ciężko było znieść.
1: Mówił o mnie, że w cham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co za wstyd!
0: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzydł!
0: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
0: A może cudnie!
1: Zawsze gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

Posłuchaj no, już nie jeden wciskał kit, że mu nie dorówna nikt i że on jest najsprytniejszym bydłokradem. Niech na kaktus spada ten, kto chce ze mną równać się, nie kiwając palcem w bucie dam mu radę. Z szacunkiem durnie, bo nie wąski ze mnie łotr, bydlątka ku mnie przybiegną zaraz, bo...

proszę. Mały, mały z fizjonomią problem ma. Nasz niby pół Bóg i pół Główek też. Auć! Myślisz, że masz na mnie haka? Ha, ha, ha. Żarcik, wy stąd spadaj, cienki z ciebie leszcz.

0: powiem coś zwariowanego. Wyjdziesz za mnie?
1: Ja powiem coś jeszcze bardziej zwariowanego. Tak!
2: Ty masz mnie za głupią dzikuskę, lecz choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz, i mądry jesteś tak, żeż słów

0: tak jak my, piracki okrzyk znieś.
1: Dzień!
2: Ahoj!
1: Iza!
3: Ahoj!
1: Fajtus!
4: Ahoj!
1: Czachuś!
5: Ahoj!
0: Dzięki piraci z Nibylandii, dzielna ta załoga na morzu wiecie prym.
1: Ahoj!
0: To dzięki piraci z Nibylandii, płyniemy za horyzont, ty także z nami płyń.
6: Kręcisz, kochanienka? Chyba nie powiesz, że cię nie kręci taki men!
7: Czy cię nie nęci jego chód?
8: Czy zniechęcił, bo coś plutu?
9: Czy też pływniał na do stóp platwuśny kształt?

0: Czy ty, Anno, chcesz wziąć Krzysztofa za trola i żyć
1: zaraz,
0: z nim,
1: że co?
0: Póki daję wam ślub.
2: Miłość! Ma chère mademoiselle, z ogromną dumą, tudzież przyjemnością, witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi jej obiad.
3: Gościem bądź, gościem bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w

kłonach wokół się będziemy giąć. Zupa dnia z ostrych sos, służyć tutaj to nasz los. To jest pyszne, jeśli haczysz, skosztuj, uwierz, spytaj.

Gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć. Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź. Wszystko męczy, nuży, gdy służącym przerdzewiejemy, zamiast ćwiczyć styl i doskonalić fach. Cały Boży dzień leżymy w zamku, grubi i leniwi, lecz umiemy wciąż zadziwić.

0: się pośród fal. W akwarium zaszklanej szyby ze smutkiem zerkają w dal. Lecz w sumie akwarium takie to nie jest najgorszy los. Gdy zeżre ją ktoś ze smakiem,
1: tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie, na morza dnie. Nikt nas nie siecze, ani nie piecze, a później je. Wiedząc, że ludzie chcą nas tak,

0: Mów.
1: Fakt ludzie to dranie, każdy pije i kłamie. Tylko ty jesteś gość, zabrak słów.
2: O, dzięki stary. Lecz ludzie tak bardzo nie cuchną, Sven, przyznasz sam, że nie.
1: To fakt, choć wśród nich są wyjątki jak ty.
2: Faktycznie, już spać mi się chce.

0: Nie będzie fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzać za tygrysem.
1: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
0: Słuchaj, ten fikaniec co w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskośpieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania?
2: Kiedy mnie

0: Cupaj w górę, czasem w bok. Choć płynie pod, ćwiczymy lot, przyciąga taniec wzrok. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie drugi krok.
1: Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno skręć. Mięśnie napręć jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed ciebie i teraz... Pełny luz.
0: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty to czy łysy, prawdziwe z nich urwisy. Chupaj, siupaj, łupaj, supaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, supaj w górę.

0: Niebo jest jak ze snu, gdy jesteście przy mnie tu. Toż to przecież jest cud, bo nie ma jak lód, lód w lecie.
1: Chyba mu powie.
2: Ani się waży.

0: Otóż, gdy był z niego mały wieprz.
1: Gdy był ze mnie mały wieprz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanii ciężko było znieść.
1: Mówił o mnie, że pcham.
2: Jam subtelny gość.
1: Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co za wstyd!
3: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzydł!
3: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
3: A może cudnie!
1: Zawsze gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

Mały z fizjonomią problem ma. Nasz niby półbóg i półgłówek też. Auć! Myślisz, że masz na mnie haka? Ha, ha, ha. Żarcik, weź stąd spadaj, cienki z ciebie leż.

Nim owoc w łapkę chwycisz, nim go w końcu zjesz, ostry znajdź patyczek, tak, teraz już wiesz. I choć na chwilę znikł, no to co, tym patykiem w mig dosięgniesz go. Maleńki błąd to zwykła rzecz, żeby zdobyć coś, trzeba tylko chcieć.

Elzo, wiem, że tam cię znajdę. Ludzie pytają, co i jak. Mówią odwagi

0: Nikt nie powie zrób to.
1: Chciałem powiedzieć,
0: nie powie zmykaj.
1: Chodziło mi o to.
0: Nikt nie powie.

0: czas, żebyśmy pogadali, jak ze ssakiem ptak.
1: Brat płynący z dzioba, król nie słucha tak czy siak.
0: Oj, chyba antymonarchistą stanę się od dziś. Żegnaj służbo, żegnaj Afryko, bo precz stąd czas mi iść. Ten smarkacz bardzo szaro gęsi się.

0: kręcisz, kochanienka? Chyba nie powiesz, że cię nie kręci taki men?
1: Czy cię nie męci jego chód?
2: Czy zniechęcił, bo coś plutł?
3: Czy też wpłynął na do stóp, na twój kształt?

posłuchaj no, już nie jeden wciskał kit, że mu nie dorówna nikt i że on jest najsprytniejszym bydłokradem. Niech na kaktus spada ten, kto chce ze mną równać się, nie kiwając palcem w bucie dam mu radę. Z szacunkiem durnie, bo nie wąski ze mnie łotr, bydlątka ku mnie przybiegną zaraz, bo...

0: Ej, kłamie, tylko ty jesteś gość, zabrak słów.
1: O, dzięki stary. Lecz ludzie tak bardzo nie cuchną. Sven, przyznasz sam, że nie.
0: To fakt, choć wśród nich są wyjątki jak ty.

0: No co ty? Ale bezpośredniego kontaktu to nie miałeś.
1: No nie, ale lubię czasem zamknąć gałki i chcę się sobie wyobrazić w środku totalnej skwary. A tu wśród pszczół, tu gdzie dmuchawcy pośród pól,

one tak są i upał i mróz. Z nich mieć miksturę to byłby luz. Zima choć zimna też kusi pogodą, lecz ja w słońcu w końcu stać mogę się.

i upał i mróz, z nich mieć miksturę, to byłby luz. Zima choć zimna, też kusi pogodą, lecz ja w słońcu w końcu stać mogę się.

Niebo jest jak ze snu, gdy jesteście przy mnie tu. Toż to przecież jest cud, bo nie ma jak lód, lód wyleczy.

0: na morzu wiedzie prym.
1: To Jake i piraci z Nibylandii.
0: Płyniemy za horyzont, ty także z nami płyń.
2: Okej, okej. Hej!

dlatego uwielbiam taniec nad wodą. Te fale, ten wir, ten prąd i psy tym mnie bawią tak, ha, a krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę, niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór, po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj,

0: Nie będzie fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzać za tygrysem.
1: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
0: Słuchaj, ten fikaniec to w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskośpieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania?
2: Kiedy mnie

0: Chowaj cupaj w górę, czasem w bok. Choć płynie pod, ćwiczymy lot, przyciąga taniec wzrok. Chupaj, siupaj, łupaj, tupaj, to nie trudny krok.
1: Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno skręć. Mięśnie napręż jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz, czy...

0: Czy tak dobrze?
1: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty to czy łysy, prawdziwe z nich urwisy. Chupaj, siupaj, łupaj, supaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, supaj w górę.

mały z fizjonomią problem ma. Masz niby pół bóg i pół główek też? Auć! Myślisz, że masz na mnie haka? Ha, ha, ha. Żarcik, wy stąd spadaj, cienki z ciebie leż.

0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanii ciężko było znieść.
1: Miało mnie, że pcham.
2: Jam subtelny gość.
1: Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co za wstyd!
3: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzył!
3: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
3: A może cudnie!
1: Zawsze gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

Nim owoc w łapkę chwycisz, nim go w końcu zjesz. Ostry znajdź patyczek, tak, teraz już wiesz. I choć na chwilę znikł, no to co, tym patykiem w mig dosięgniesz go. Maleńki błąd to zwykła rzecz, żeby zdobyć coś, trzeba tylko chcieć.

co nawet bałwanem zwi. Powiem węzłowa, to ja na to jak na lato. La la da da da di da du. Przyjemne tak są i upał i mróz. Z nich mieć miksturę, to byłby luz. Ra da da da da da da da da di da du. Zima choć zimna też kusi pogodą, lecz ja w słońcu w końcu stać mogę się.

0: Niebo jest jak ze snu, gdy jesteście przy mnie tu. Toż to przecież jest cud, bo nie ma jak lód, lód wylecie.
1: Chyba mu powie.
2: Ani się waży.

0: ze smakiem.
1: Tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie.

0: z ogromną dumą, tudzież przyjemnością, witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi jej obiad.
1: Gościem bądź, gościem bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w ukłonach wokół się będziemy giąć. Zupa dnia.

zamówimy w chwilę dwie. Porzuć strach na stół, racz spojrzeć, oto bankiet, patrz. Lęk i nuda precz znikają, gdy nas srebra zabawiają, żartów i...

0: gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć.
1: Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź.
0: Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym co nie służy, w jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby, lecz przepadły, odpłynęły hen. Niepotrzebni, zakurzeni, 10 lat już rdzewiejemy, zamiast ćwiczyć styl i doskonalić fach. Cały Boży dzień leżymy w zamku, grubi i leniwi, lecz umiemy wciąż zadziwić.
2: Oto

0: Człowiek zwierzęciu jest wilkiem. Sven, tak czy nie, no mów.
1: Fakt, ludzie to dranie, każdy pije i kłamie. Tylko ty jesteś gość, za brak słów.
0: O, dzięki stary. Lecz ludzie tak bardzo nie cuchną. Sven, przyznasz sam, że nie.
1: To fakt, choć wśród nich są wyjątki jak ty.
0: Faktycznie, już spać mi się chce.

krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę, niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór, po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj, idź własną

Posłuchaj no, już nie jeden wciskał kit, że mu nie dorówna nikt i że on jest najsprytniejszym bydłokradem. Niech na kaktus spada ten, kto chce ze mną równać się, nie kiwając palcem w bucie dam mu radę. Z szacunkiem durnie, bo nie wąski ze mnie łotr, bydlątka ku mnie przybiegną zaraz, bo...

0: mały z fizjonomią problem ma. Nasz niby półbóg i półgłówek też.
1: Auć! Myślisz, że masz na mnie haka? Ha, ha, ha.
0: Żarcik, weź stąd spadaj, cienki z ciebie leszcz.

Elso, wiem, że tam cię znajdę. Ludzie pytają, co i jak. Mówią odwagi i

0: kręcisz, kochanienka? Chyba nie powiesz, że cię nie kręci taki men?
1: Czy cię nie męci jego chód?
2: Czy zniechęcił, bo coś plutł?
3: Czy też wpływ miał na dostęp, na twój kształt?

0: znieść?
1: Nie łomny, że wcham!
2: Jam subtelny gość.
1: Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co tam wstyd!
0: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzydł!
0: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
0: A może cudnie!
1: Zawsze, gdy chciałem!
3: No, Pumba, nie

0: Nikt nie powie zrób to.
1: Chciałem powiedzieć,
0: nikt nie powie zmykaj.
1: Chodziło mi o to.
0: Nikt nie powie przestań.

0: czas, żebyśmy pogadali, jak ze ssakiem ptak.
1: Brat płynący z dzioba, król nie słucha tak czy siak.
0: Oj, chyba antymonarchistą stanę się od dziś. Żegnaj służbo, żegnaj Afryko, bo precz stąd czas mi iść. Ten smarkacz bardzo szaro gęsi się.

0: Nie będzie fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzać za tygrysem.
1: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
0: Słuchaj, ten fikaniec w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskośpieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania?
2: Kiedy mnie

0: łupaj, łupaj, cupaj w górę, czasem w bok. Choć płynie pod, ćwiczymy lot, przyciąga taniec wzrok. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
1: Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno skręć. Mięśnie napręż jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed ciebie i teraz... Pełny luz.
2: Czy tak dobrze?
0: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty toczy łysy, prawdziwe z nich urwisy. Chupaj, siupaj, łupaj, supaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, supaj, w górę.

0: No co ty? Ale bezpośredniego kontaktu to nie miałeś.
1: No nie, ale lubię czasem zamknąć kachałki i chcę się sobie wyobrazić,

mróz, z nich mieć miksturę, to byłby luz. Zima, choć zimna, też kusi pogodą, lecz ja w słońcu w końcu stać mogę się najszczęśliwszy.

Ma chère mademoiselle, z ogromną dumą, tudzież z przyjemnością, witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi

Ma chère mademoiselle, z ogromną dumą, tudzież przyjemnością, witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi...

Ma chère mademoiselle, z ogromną dumą, tudzież przyjemnością, witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi...

służącym, co nie służy. W jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby, lecz przepadły, odpłynęły hen. Niepotrzebni zakurzeni, 10 lat już rdzewiejemy, zamiast ćwiczyć styl i doskonalić fach. Cały Boży dzień leżymy w zamku, grubi i leniwi, lecz umiemy wciąż zadziwić.

Elzo, wiem, że tam cię znajdę. Ludzie pytają, co i jak. Mówią odwagi i choć

Posłuchaj no, już nie jeden wciskał kit, że mu nie dorówna nikt i że on jest najsprytniejszym bydłokradem. Niech na kaktus spada ten, kto chce ze mną równać się, nie kiwając palcem w bucie dam mu radę. Z szacunkiem durnie, bo nie wąski ze mnie łotr, bydlątka ku mnie przybiegną zaraz, bo...

0: kręcisz, kochanienka? Chyba nie powiesz, że cię nie kręci taki men?
1: Czy cię nie nęci jego chód?
2: Czy zniechęcił, bo coś plutł?
3: Czy też pływniał na dostup na twój śliczny kształt?

Nim owoc w łapkę chwycisz, nim go w końcu zjesz. Ostry znajdź patyczek, tak, teraz już wiesz. I choć na chwilę znikł, no to co, tym patykiem w mig dosięgniesz go. Maleńki błąd to zwykła rzecz, żeby zdobyć coś, trzeba tylko chcieć.

0: fakt ludzie to dranie, każdy pije i kłamie. Tylko ty jesteś gość, zabrak słów.
1: O, dzięki stary. Lecz ludzie tak bardzo nie cuchną, Sven, przyznasz sam, że nie.
0: To fakt, choć wśród nich są wyjątki jak ty.
1: Faktycznie, już spać mi się chce.

0: Otóż, gdy był z niego mały wieprz.
1: Gdy był ze mnie mały wieprz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanii ciężko było znieść.
1: Mówiło mnie, że wcham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co za wstyd!
0: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzydł!
0: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
0: A może cudnie!
1: Zawsze gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

uwielbiam taniec nad wodą. Te fale, ten wir, ten prąd i psoty mnie bawią tak, ha, a krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę, niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór, po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj, idź

0: Nie będzie fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzać za tygrysem.
1: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
0: Słuchaj, ten fikaniec to w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskośpieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania?
2: Kiedy mnie

0: Cupaj, cupaj w górę, czasem w bok. Choć płyje pod, ćwiczymy lot, przyciąga taniec wzrok. Chupaj, siupaj, łupaj, ciupaj, to nie trudny krok.
1: Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno skręć. Mięśnie napręż jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed ciebie i teraz... Pełny luz.
2: Czy tak dobrze?
1: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty toczy łysy, prawdziwe z nich urwisy. Chupaj, siupaj, łupaj, supaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, supaj, w górę czas.

0: No co ty? Ale bezpośredniego kontaktu to nie miałeś.
1: No nie, ale lubię czasem zamknąć kachałki i chcę się sobie wyobrazić w

one tak są i upał i mróz. Z nich mieć miksturę, to byłby luz. Zima choć zimna też kusi pogodą, lecz ja w słońcu w końcu stać mogę się.

0: Niebo jest jak ze snu, gdy jesteście przy mnie tu. Toż to przecież jest cud, bo nie ma jak lód, lód w lecie.
1: Chyba mu powie.
2: Ani się waży.

0: mademoiselle, z ogromną dumą, tudzież przyjemnością, witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi jej obiad.
1: Gościem bądź, gościem bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w ukłonach wokół się będziemy giąć. Zupa dnia, z ostrych sos, służyć tutaj to nasz los. To jest pyszne, jeśli raczysz, skosztuj, uwierz, spyt.

0: gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć.
1: Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź.
0: Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym co nie służy, w jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby, lecz przepadły, odpłynęły hen. Niepotrzebni zakurzeni, 10 lat już rdzewiejemy, zamiast ćwiczyć styl i doskonalić fach. Cały Boży dzień leżymy w zamku, grubi i leniwi, lecz umiemy wciąż zadziwić.

cały mały z fizjonomią problem ma. Nasz niby półbóg i półgłówek też. Auć! Myślisz, że masz na mnie haka? Ha, ha, ha. Żart.

Elzo, wiem, że tam cię znajdę. Ludzie pytają, co i jak. Mówią odwagi i choć

Posłuchaj no, już nie jeden wciskał kit, że mu nie dorówna nikt i że on jest najsprytniejszym bydłokradem. Niech na kaktus spada ten, kto chce ze mną równać się, nie kiwając palcem w bucie dam mu radę. Z szacunkiem durnie, bo nie wąski ze mnie łotr, bydlątka ku mnie przybiegną zaraz, bo...

0: Czy ty, Anno, chcesz wziąć Krzysztofa za trola i żyć
1: zaraz,
0: z nim,
1: że
0: póki...
1: co?
0: Daję wam ślub.
2: Ariel, posłuchaj.

0: gorszy los, gdy zeżre ją ktoś ze smakiem.
1: Tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie, na morza dnie, nikt nas nie siecze, ani nie pie.